po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W rocznicę rzezi wołyńskiej słychać głos o pojednanej Europie. Dorożki na krakowskim rynku zostają, ale batalia o nie jeszcze się nie skończyła. Hiszpania, Francja oraz Argentyna, Anglia to półfinały piłkarskiego mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu. Takie głosy było słychać w dniu uroczystości 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
3: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
2: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
4: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
2: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Kierowcy panikują przed nowym tunelem na S1 w węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa. Mimo decyzji radnych o tym, że mają zostać w mieście, aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania, jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie Sabina Janyczko.
5: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
1: Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Na razie jednak dorożki konne pozostają. Poznaliśmy pary półfinałów piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią, a Argentyna z Anglią. W nocy Argentyńczycy wygrali po dogrywce ze Szwajcarią 3-1, a Anglia też po dogrywce 2-1 z Norwegią. Półfinały we wtorek i środę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: To ma być kolejny deszczowy dzień, miejscami słabe przelotne opady. Temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum, a najcieplej na zachodzie Polski, nawet do 28 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
9: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Po reklamie.
3: Po polsku.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest tu nie za mało na lustrach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, Fugisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
3: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem, drożeje ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
2: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
1: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
1: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe i wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku meczu, wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, czasem duże, a miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni na południowym wschodzie Polski, miejscami także nad morzem, w centrum 22 stopnie, a najcieplej na zachodzie, nawet do 28.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
9: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
10: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Po polsku.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
0: Po polsku.
5: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
1: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.
2: Po polsku. Będziemy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znowu wielki upał na południu Europy, skrócono wyścig Tour de France. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. 1/5 wakacji za nami, sporo wolnych miejsc w Karkonoszach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie, we Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
2: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
1: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
3: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100, niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
1: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Kończy się drugi tydzień wakacji. Zaglądamy w Karkonosze. Tłumów nie ma. W hotelach co trzecie miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
4: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
5: Jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
6: Lody, basen, wszystko co się da.
7: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
8: 21 km zrobiliśmy.
9: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
1: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo dzisiaj częściowo zachmurzone, można powiedzieć przeważnie zachmurzone. Będzie trochę słońca, ale prawie w całym kraju może być też deszczowo. Deszcz przelotny. Nie powinno padać, tylko nad morzem. Temperatura od 20 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie Polski.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
12: Co robisz?
13: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
12: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
13: Serio? A co z serwisem?
12: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
13: Brzmi dobrze.
12: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
13: To mnie przekonałeś.
12: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
14: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
13: Wow!
14: Przy zakupie pakietu zabiegów, jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.

0: po polsku. Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
0: Po reklamie. Włocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek. Polki grają dziś z Japonkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
1: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormuz według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
3: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
1: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono, motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
4: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
1: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum i na południu. Nad morzem nie powinno padać. Temperatura około 20 stopni to najchłodniej, na wschodzie, w centrum 22 do 25, a na zachodzie nawet 28.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama. Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
9: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
7: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 11:00, niedzielne, dość szare przedpołudnie, ale jednak trwają wakacje, więc tych wydarzeń w naszym regionie jest całkiem sporo. O nich będę przypominać. Będziemy też mówić m.in. o tym, że w powiecie włocławskim pojawi się nowe miasto. Więcej szczegółów w dzisiejszym programie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Zajrzyjmy szybko do kalendarza. Niedziela dość szara, ale wakacyjna. 12 dzień lipca. Imieniny obchodzą Jan, Felix, Andrzej i Bruno. Wszystkiego najlepszego. Do końca lata pozostały nam 72 dni. My wracamy za chwilę do grania. W tej godzinie powiemy jeszcze m.in. o nowych autobusach we Włocławku.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
3: We Włocławku pojawią się kolejne nowe autobusy i co ciekawe, miasto pozyskało kasę z Unii Europejskiej, aż 44 miliony złotych, które miasto pozyskało na 14 nowych autobusów. W stolicy Kujaw pojawiło się aż 14 fabrycznie nowych elektrycznych MAN-ów i jest to największa jednorazowa dostawa pojazdów w całej historii włocławskiego MPK, w całej 75-letniej historii. 14 nowych autobusów, no to liczymy, że nie dość, że nowe, to będą jeszcze punktualne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite, a to mogą być korki i wydłużenie podróży prawie o godzinę. Mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
2: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
1: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granice w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
3: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
1: 2/3 Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
4: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietanę, dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
1: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Około 20 stopni dzisiaj na wschodzie Polski, w centrum od 20 do 25, a gorąco na zachodzie 28. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i może padać, prawie wszędzie. Nad morzem nie powinno.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
8: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 12:00, popołudnie trwa. Co ciekawego dziś dzieje się w naszym regionie? O tym więcej opowiem w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: też. Co ciekawego dzieje się dziś w naszym regionie? Na przykład w Krzyżówkach dziś zlot pojazdów zabytkowych i klasycznych. Impreza już się rozpoczęła, w programie m.in. rozdanie nagród za najładniejszy samochód, najładniejszy motocykl czy najstarszy samochód z lotu. Impreza potrwa aż do 22:00, od 18:00 będzie meddyskoteka w rytmie lat 80. i 90. To w Krzyżówkach, czyli pomiędzy Włocławkiem a Lipnem. To jednak nie jedyna ciekawa impreza, która odbywa się dziś w naszym regionie. Więcej jeszcze w tej godzinie powiemy. No i tę niedzielę spędzamy w rytmie największych przebojów.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Regularnie podrzucam wam informacje o tym, co dziś dzieje się w naszym regionie. Teraz zaglądamy do Bobrownik. Tam w pobliżu ruin zamku dziś odbywa się festyn charytatywny, piknik charytatywny dla Arturka, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna. Dziś w okolicach ruin zamku w Bobrownikach m.in. animacje dla dzieci, dmuchańce, karmienie alpak, możliwość zrobienia zdjęć z Akademią Egzotycznej Przyrody, a także muzyka na żywo. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 15 i potrwa do 20. Udział jest darmowy, a miejsce to, tak jak mówiłem, boisko przy ruinach zamku w Bobrownikach.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dyplomaci odradzają podróże do Kataru po wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie. Ukraina musi rozliczyć się z historii UPA, mówią polscy politycy. W lasach obrodziło grzybami. Uważajmy na trujące. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska ambasada w Katarze odradza podróżowanie do tego kraju. W wakacje lepiej wybrać inny kierunek niż Bliski Wschód. Tej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między USA a Iranem. Irańczycy ostrzelali amerykańskie jednostki m.in. właśnie w Katarze i Omanie. Za nami 83. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu, mówią zgodnie polscy politycy. Przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
3: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
2: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
4: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
2: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Deszczowa aura spowodowała wysyp grzybów w lasach. Lekarze przypominają o ryzyku. Pomyłka może być śmiertelnym zagrożeniem, ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
5: Grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątrobę. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
1: Dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy, jeśli mamy wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia to półfinałowe pary piłkarskiego mundialu. W nocy po dogrywkach awansowali Argentyńczycy i Anglicy. Do domu wraca Szwajcaria i Norwegia. Półfinały we wtorek i środę. W USA nadal zostaje sędzia Szymon Marciniak. Możliwe, że dostanie do prowadzenia jeden z ostatnich czterech meczów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo dzisiaj mocno zachmurzone, w przeważającej części kraju możliwe przelotne opady deszczu, nie powinno padać nad morzem. Temperatura na wschodzie około 20 stopni, w centrum od 20 do 25, a gorąco na zachodzie 28. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1015 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
9: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
9: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
11: Jesteśmy po 13, niedziela trwa. Kochani, w powiecie włocławskim będzie nowe miasto. Jakie? O tym więcej za moment.
0: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W Salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku. Wczorajszych

0: Powiat włocławski wzbogaci się o kolejne miasto. Będzie nowe miasto w naszym regionie. Konkretnie chodzi o Choceń, który póki co jest wsią, trzeba przyznać, bardzo dużą wsią. Teraz od 1 stycznia ma być jednak miastem. Choceń znalazł się w rządowym projekcie rozporządzenia dotyczącego nadania praw miejskich 12 wsiom w całym kraju. No i Choceń jest jednym z nich. Według planu Choceń stanie się miastem 1 stycznia 2027 roku.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie.

0: Teraz ważna informacja dla kierowców. Już niektórzy może to zauważyli, już niektórzy może się przyzwyczaili, ale będę przypominał, bo to jedna z najważniejszych informacji tego tygodnia. Most stalowy w centrum miasta, most imienia marszałka Rydza Śmigłego, od teraz jest zamykany. Codziennie od 22 do 6 nie przejedzie tamtędy żaden samochód, zwłaszcza daje się to we znaki tym, którzy na 6 dojeżdżają do pracy z jednej strony Wisły na drugą. No i muszą teraz nadrabiać drogę przez Tamę. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki temu nocnemu zamknięciu prace mają przyspieszyć.
1: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
1: Po reklamie.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

fajno. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragiczne pożary lasów w Hiszpanii, zginęło już 12 osób. Wojewoda Dolnośląska utrzymała zakaz korzystania z wody na rzece Bóbr. Bilet na koncert kupujmy z pewnego źródła, radzą eksperci. Chodzi o ewentualny zwrot kosztów, gdyby coś nie wypaliło. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożary lasów w Hiszpanii, jedne z najtragiczniejszych w historii. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło już 12 osób. 23 osoby są poszukiwane.
2: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak. Tak trzeba było uciekać.
1: Mówi turysta z Wielkiej Brytanii. W związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Spada liczba tzw. namułów w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku w okolicy remontowanej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. W czerwcu spuszczono wodę ze zbiornika. Spowodowało to śmierć ponad 20 tysięcy ton ryb. Kontrolerzy nadal sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony wykonawcy remontu. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
1: A wyraźne ocieplenie już właściwie wszędzie przyjdzie w środę. W najlepsze trwa sezon koncertowy. Rzecznik konsumenta radzi kupować bilety tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, dlatego by w razie odwołania imprezy otrzymać zwrot pieniędzy. Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej.
4: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta, więc mieć świadomość przy zakupie.
1: I jak dodaje ekspertka, przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak to jest przy większości zakupów online.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś od 20 stopni na wschodzie Polski, w centrum 20 do 25, gorąco na zachodzie 28. Niebo przeważnie zachmurzone i to mocno. Możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum, na południu. Właściwie tylko nad morzem nie powinno padać. Wiatr raczej łagodny, a ciśnienie w normie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 14:00, niedziela trwa. W tej godzinie porozmawiamy sobie o tym, że we Włocławku można za darmo skorzystać z usług prawnika. Jak, gdzie, kiedy? O tym więcej za moment.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę! Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Moi drodzy, we Włocławku można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika. Jeżeli masz jakiś problem prawny, jest to możliwe. Gdzie przyjmuje ten prawnik? Na Wysokiej, czyli na basenie międzyosiedlowym, ale także na Leśnej, Długiej czy Żabiej. Zapisy są telefoniczne pod numerem 54 414 49 20. Można się też zarejestrować mailowo. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Włocławskiego Ratusza. Bezpłatne porady prawne we Włocławku. A my za chwilę wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek. Kruszyńska 27.
5: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
1: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
1: Po polsku.
7: Choć

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
3: Kochani, we Włocławku będzie nowy mural i zakończyło się głosowanie. Chodzi o mural na zespole szkół numer 4 na włocławskim południu. Tutaj powstanie mural upamiętniający patrona tej szkoły, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wizualizację znajdziecie na stronie włocławskiego ratusza.
4: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zakazy kąpieli nad morzem. Pogoda jest niebezpieczna. Julia Świrydenko przestanie być premierem Ukrainy, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Policja złapała na raz w jednym samochodzie dwóch pijanych kierowców z zakazem jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Gdzie nie, gdzie z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych. Zakazy obowiązują właściwie na całym polskim wybrzeżu, a także w Gdańsku Brzeźnie, na Wyspie Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej. Niedługo pogoda ma się polepszyć, wrócą upały. Lekarze przypominają, by zadbać o skórę, chronić ją przed palącym słońcem. 4,5 tysiąca osób rocznie zapada na czerniaka, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Podstawą profilaktyki jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie palącego słońca i badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz.
2: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
1: Co trzecia osoba chora na czerniaka umiera. Teraz Ukraina. Zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Świrydenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne są zmiany w rządzie. Skierował premier Świrydenko do objęcia, cytat, ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w jednym samochodzie. W Bielsku koło Płocka policja chciała zatrzymać auto z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał samochodu, skręcił w boczną uliczkę, tam porzucił auto i uciekał pieszo. Został zatrzymany, ale to nie koniec historii, opowiada Monika Jakubowska z płockiej policji.
3: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicę wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
1: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani, obaj mieli też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. We wtorek zostanie otwarte Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle. Przybliży historię narciarstwa ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Placówka stanęła w samym sercu parku w centrum Wisły.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na wschodzie, w centrum i na południu Polski jeszcze może dzisiaj trochę popadać. Nad morzem na północnym zachodzie nie powinno. Wieczorem temperatura od 20 do 28 stopni. Jutro będzie cieplej, jeszcze tylko na wybrzeżu około 22, a w pozostałej części kraju już właśnie pod 28. Prawie w całym kraju może przelotnie padać.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Co robisz?
8: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
7: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
8: Serio? A co z serwisem?
7: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
8: Brzmi dobrze.
7: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
8: To mnie przekonałeś.
7: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
9: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
0: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 15. Dość szara ta niedziela w naszym regionie. A kiedy wrócą upały?
6: szybciej niż myślicie. Więcej o tym porozmawiamy sobie za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: Dość szara ta niedziela we Włocławku i w regionie, a kiedy na Kujawy wróci prawdziwie wakacyjna aura? Kiedy wróci wyższa temperatura? Już od jutra będzie zauważalnie cieplej, bo do 26 stopni w cieniu, ale też momentami deszczowo. Natomiast od środy po 27 stopni w cieniu, w weekend, w kolejny weekend, piątek, sobota, niedziela, nawet 31. No to można planować skok nad wodę, nie?
1: Reklama.
2: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: tej godzinie wspominałem o tym, że we Włocławku i w regionie w przyszłym tygodniu znowu pojawią się wakacyjne upały. W przyszły weekend to nawet powyżej 30 stopni w cieniu. Dlatego też przypomnę, że jeżeli chcemy wskoczyć do wody, to warto wcześniej sprawdzić serwis kąpieliskowy. To jest taki portal prowadzony przez Sanepid i badana jest woda z każdego oficjalnego publicznego kąpieliska. Także w naszym regionie, chociażby nad Jeziorem Wikaryjskim czy Czarnym, można sobie sprawdzić, czy ta woda na pewno jest ok, ale też przed wyjściem można sprawdzić temperaturę wody. Serwis kąpieliskowy Sanepidu i kąpieliska naszego regionu. My za moment wracamy do grania i płyniemy przez tę, no póki co, szarą niedzielę.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zmarł amerykański senator Graham, zwolennik wzmacniania wschodniej flanki NATO. Motocykliści pojechali na Wołyń uczcić ofiary zbrodni. Peruwiańczycy uwielbiają norweskiego piłkarza. 500 dzieci dostało imię Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindseyu Grahamie. Republikanin zmarł dziś w wieku 71 lat. Od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był przyjacielem Polski i orędownikiem wschodniej flanki NATO. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało na Wołyń do Łódzka, by upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. Robią to co roku. Odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady. Mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
2: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc. Ludzie się zatrzymywali samochodami, a dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne, ale pomoc była okazywana nawet w tym gorącym czasie. Wszystko było ok.
1: Wczoraj odbyły się państwowe uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Prawie 300 skarg wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji M-Obywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
1: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji są też widoczne statusy zgłoszeń. Wielkie siatkarskie emocje, niestety bez happy endu. Polki przegrały w Osace z Japonią 2-3, nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Wyprzedziły je w tabeli właśnie tym bezpośrednim meczem Japonki. A Polki ostatnie 3 turnieje z rzędu kończyły z brązowym medalem, tym razem zwolnią miejsce na podium. Piłkarski mundial inspiruje rodziców w Peru. Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało w czasie mundialu imię Haaland na cześć najlepszego napastnika Norwegów. Norwegia właśnie odpadła, więc prawdopodobnie licznik Haalandów na razie się zatrzyma.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zacznie się trzeci tydzień wakacji. Temperatura dopisze od 22 stopni nad morzem do 28 w pozostałej części kraju, a niebo częściowo zachmurzone, prawie w całej Polsce możliwe jutro przelotne opady. Wtorek podobny, a w środę już upały nad Bałtykiem.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Po reklamie.
9: Moi drodzy, kto świetnie zarabia? No pewnie piłkarze, nie? Haaland, Lewandowski, Messi. Policzono to, policzono i okazuje się, że dniówki Messiego i Lewandowskiego potrafią być niższe od neurochirurga w polskim szpitalu powiatowym. Tylko wiecie, no dostać 5 złotych piłek to jest łatwiej niż nie być z rodziny lekarzy i dostać się w Polsce na medycynę.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
0: Po reklamie.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: po polsku.
1: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu, czyli do tych zarobków lekarzy. No kochani, jak lekarze będą tyle nas kosztować, to nie będzie wyjścia. Będziemy musieli sprowadzać tańszych lekarzy z zagranicy. W tym przypadku to tańsi będą z Norwegii, Luksemburga czy Szwajcarii.

0: Wczoraj oglądałem Harry'ego Pottera. Czasem sobie warto odświeżyć ten film, on się nigdy nie nudzi, nie? W każdym razie oglądałem tę część, w której Hermiona dostała zmieniacz czasu. No i tak sobie myślałem, to jest niemożliwe. Być na kilku zajęciach, być w kilku miejscach jednocześnie, taki zmieniacz czasu, no nie ma szans, nie istnieje. Ale potem sobie pomyślałem, że przecież polscy lekarze muszą go obsługiwać. No przecież muszą mieć taki zmieniacz czasu. Inaczej nie da się być na trzech oddziałach jednocześnie.
1: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
1: Po reklamie.

0: reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
1: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
5: Kilkanaście minut do 17:00, niedzielne popołudnie i jeszcze ostatnie godziny weekendu. Ja wiem, że chcielibyśmy, aby ten wakacyjny weekend był bardziej słoneczny, ale wiadomo, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mnóstwo słonecznych brzmień dzisiejszego popołudnia i wieczora pojawi się jeszcze na naszych falach. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć.

0: premierem. Marszałek Foch czy marszałek Fosz? No właśnie, kłopotliwe nazwisko. Za chwilę odpowiedź. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Hennig-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie minister klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
1: Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować.
0: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. We wpisie na platformie X napisał, że to element przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, ale jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mają też zakończyć problemy z korkami, tam gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch.
2: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
0: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, gdzie minister ogłosił wyniki projektu. Ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. Przejęzyczenie w nazwie przystanków komunikacji miejskiej w Poznaniu. Pasażerowie słyszeli komunikat skwer marszałka Focha, a powinno być marszałka Fosza, bo tak zgodnie z regułą należy czytać jego nazwisko. Zarząd Transportu Miejskiego podmienił ten lapsus i wyjaśnia.
3: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. Mamy ogromny szacunek dla marszałka Fosza.
0: Mówi rzecznik transportu miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski, a rzeczony marszałek Fosz, pisany Foch, był jednym z autorów zwycięstwa aliantów w I wojnie światowej i zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro aż 27 stopni maksymalnie i to na całej szerokości od zachodu do wschodu Polski. Chłodniej tylko nad morzem i w górach, około 22. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale może też lekko popadać i ten deszcz możliwy właściwie wszędzie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
8: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
9: Wow!
8: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
6: Po reklamie Włocławek dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W polskiej polityce pojawiła się nowa partia, Unia Centrum. A na Ukrainie zmiany w rządzie. Julia Sfirydenko nie będzie już

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Kobiety zmieniają świat. A tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
0: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.
5: Po polsku. Żeby z tobą

0: Reklama.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragiczny pożar lasu w Hiszpanii podobno już opanowany. Drożeje dolar i euro, powiemy zaraz dlaczego. Plastikowe worki pojawiły się w lasach, to nie są śmiecie, nie zbierajmy ich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju,

0: Pochłoną życie co najmniej 12 osób. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według władz Andaluzji pożar został opanowany.
1: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
0: Jutro do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz firmy XTB.
2: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
0: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i na Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Rozpoczyna się największa w historii renowacja zamku w Kwidzynie na Pomorzu. We wrześniu obiekt zostanie na 4 lata zamknięty dla zwiedzających. To 14-wieczny zamek w stylu gotyckim z charakterystyczną wieżą połączoną 55-metrowym gankiem arkadowym. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie są śmiecie, a specjalne pułapki na motyle brodnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
3: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
0: Leśnicy apelują, by nie zbierać i nie niszczyć pułapek przypominających foliowe reklamówki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro niebo częściowo zachmurzone, deszcz przelotny możliwy właściwie wszędzie. Na północnym wschodzie niewykluczone burze. Ciepło, cieplej niż dziś, 27 stopni. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie Polski chłodniej, nad morzem i w górach tu około 22. Upały mają wrócić w połowie tygodnia.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na Bokaro.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: słońce. Zamarz masło na pięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek nici. Znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz?
1: Widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. Konie wożące turystów do Morskiego Oka są zdrowe, zapewniają lekarze. Jeszcze w tym roku rząd chce zaostrzyć uznawanie prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Tym razem na terenach dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam prawie 700 Polaków. Marcin Starzec.
2: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Również jutro rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki, zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji. Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
3: Pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
2: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
1: Konie pracujące na drodze do Morskiego Oka przeszły badania lekarskie. 3 nie zostały dopuszczone do pracy przy wożeniu turystów, a przebadano prawie 300. Lekarze weterynarii, którzy badają zwierzęta, twierdzą, że konie są w dobrej kondycji.
4: Część nich jest niestety troszkę zatuczona i w związku z tym to może negatywnie wpływać na kwestie wysiłkowe, ale nie ma tak naprawdę się do czego czepiać.
1: Mówi Piotr Szpotański, który przebadał 280 koni. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego zakazu wykorzystywania koni do transportu turystów na tej trasie i zastąpienia ich elektrycznymi busami. Jeszcze w tym roku mają być gotowe nowe przepisy zaostrzające zasady uznawania prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Tak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły 2 osoby. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9 etap wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Murawa z finałów Mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey, tego, na którym będzie finał. Będzie ona sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańsza za $450, a najdroższa za 3000.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro już się zrobi naprawdę gorąco. Od zachodu po wschód Polski nawet 27, a miejscami 28 stopni chłodniej. W górach i nad morzem tutaj 22. Niebo częściowo zachmurzone, słońca nie zabraknie, ale może także popadać. Deszcz możliwy w całej Polsce, raczej przelotny. Na północnym wschodzie możliwe też burze.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów.

0: oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pomału wracają upały. Specjaliści przypominają o kremach z filtrem. PiS proponuje uchwałę przeciw przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Polskie siatkarki przegrały z Japonią. Nie zdołały awansować do finałów Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych, upalnych dni. Specjaliści przypominają, by chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. Oparzenia, zwłaszcza w młodym wieku, przyczyniają się do zachorowania na czerniaka. Agnieszka Wynarska.
2: Co roku w Polsce na czerniaka zapada 4,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie, wylicza dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
3: Głównym czynnikiem ryzyka to są promienie ultrafioletowe, czyli promienie słoneczne.

0: które mogą doprowadzić do wystąpienia mutacji w komórkach barwnikowych i wtedy niestety dochodzi do rozwoju czerniaka.
1: Znamiona trzeba regularnie badać u specjalisty. Jeśli zmieniają kształt, wielkość czy kolor, należy jak najszybciej skonsultować się z dermatologiem. W Polsce na czerniaka umiera około 1400 osób rocznie.
2: Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u, by głosować nad uchwałą w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Sejmu uchwałę zobowiązującą polski rząd, by zablokować wejście Ukrainy do Unii, jeśli Kijów nie wycofa się z gloryfikowania zbrodniarzy z UPA, mówi poseł PiS-u Jarosław Sellin.
3: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi w cudzysłowie bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
2: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje, odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
4: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiS-u, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
2: Zgłoszenie uchwały do Sejmu zapowiedział kandydat PiS-u na przyszłego premiera Przemysław Czarnek. Ponad 300 artystów z Polski i zagranicy weźmie udział w międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Zaczną się jutro, potrwają tydzień. Miejscami koncertów, warsztatów i pokazów filmowych będą Myślenice, Kraków i Krynica-Zdrój. Polskie siatkarki nie zdołały awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów. Decydujący mecz przegrały z Japonią w Osace 2-3. Nie przedłużą więc znakomitej serii trzech brązowych medali w Lidze Narodów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Jutro już całkiem gorąco, 27 stopni na zachodzie, w centrum i na wschodzie Polski, chłodniej na północy i na południu, w górach i nad morzem 22. Niebo częściowo zachmurzone, sporo słońca, ale także miejscami przelotne opady, czasem intensywne, na przykład na krańcach północno-wschodnich możliwe burze.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
9: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

Masz w sobie światła poza same krańce ust.

Przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.